zwodzić. Lenia, przestań z moim sercem żarty robić. Lasku, moją ako kwietok odwodzić. Jasa nie dam od ciebie już za nos wodzić. Nie będę cię, dziewcza moje, tylko prosić. A ja pójdę nowej kraskę sa dworić.